0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe pytanie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: dachu?
1: Nie.
0: A kto mówi?
2: A kto przy telefonie?
3: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: do.
1: Now you do.
0: I can't let you in.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Na północy obwodu donieckiego Ukraińska operacja ofensywna Vivaldi doprowadziła do wyzwolenia miejscowości Szandrychołowe, Deryłowe oraz Drobyszewe. W ramach działań przeprowadzonych w dwóch etapach opanowano 50 km kwadratowych terytorium. Według informacji strony ukraińskiej, w ramach tej operacji zginęło ponad 3000 rosyjskich żołnierzy, a w najnowszej fazie walk poległo kolejne około 800 osób. Podczas szturmów wykorzystywano drony oraz systemy robotyczne poruszające się przed piechotą, natomiast ukraińska obrona przeciwlotnicza i systemy walki radioelektronicznej utrudniały rozpoznanie siłom rosyjskim. Administracja Donalda Trumpa planuje zaostrzenie sankcji wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego, które miałyby odciąć instytucje od większości transakcji z podmiotami trzecimi po półrocznym okresie karencji. Stany Zjednoczone wcześniej objęły sankcjami wybranych przedstawicieli Trybunału, a obecne działania mają być elementem polityki zmierzającej do osłabienia instytucji w związku z prowadzonymi przez nią śledztwami. Państwa europejskie do tej pory nie dołączyły do amerykańskich sankcji. Niektóre zapowiedziały wsparcie dla Trybunału, którego członkiem jest również Polska. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 11 do 13 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. W zachodniej części kraju, w Poznaniu oraz w Gorzowie, występuje lekki deszcz. W pozostałych regionach, w tym w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, warunki są suche. W okolicach Wrocławia odnotowano silniejszy wiatr. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1018 hektopaskali.

0: Dzień dobry, jak tam wasza pierwsza poranna kawa, czy też może jeszcze w łóżku? Pozwólcie, że będę wam towarzyszył przy porannym wstawaniu. Maciek Chorzowski, zapraszam, minęła szósta.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg, chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak, ją garściami

Jak to się tak dziwnie składa, że zawsze z samego rana brakuje nam tych mitycznych 5 minut? I gdzie je znaleźć? Albo inaczej, gdzie one się gubią? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że najbliższe 4 minuty wypełni dobra muzyka w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin-Zachód a węzłem Radziszewo, w obu kierunkach trwa przełożenie ruchu na objazd oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7, na odcinku obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta zadanie 2 między węzłem Żukowo a węzłem Gdańsk Południe, mogą występować naprzemienne zwężenia jezdni prawej i lewej. Prosimy o zachowanie ostrożności. Na drodze krajowej 94 w miejscowości Bolesławiec, w okolicach stacji paliw Orlen, nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Ograniczono możliwości wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw w związku z budową ronda. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

to moje Radio 24. Codziennie o 11:00 odpalamy godzinę pełną klasycznych hitów. Numery, które znasz od lat i które dalej robią robotę. Zapraszam punktualnie o 11:00.

Ciekawe, czy jak ktoś pije tyle kawy, co ja, tak mniej więcej 2 do 6 rano, no może 6:15, a potem jeszcze co najmniej 3, to już nie zakrawa trochę na uzależnienie. Może zwykły nawyk, a może to już regularny nauk. Nie wiem, może pójdę się przebadać, ale to jak wypiję kawę. Zostań z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 12 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w tym w Warszawie i Wrocławiu, warunki są podobne, choć towarzyszy im dość silny wiatr. W Poznaniu oraz Gorzu odnotowano wystąpienie lekkiego deszczu. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi od 11 do 12 stopni przy silnym wietrze. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1018 hektopaskali.

0: różnie
1: i bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy na mszy wymienia się sponsorów i dobroczyj, i złoczyj, co od poniedziałku przesą.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na tym dzwonię.
2: O nie, nie na telefon tam dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
5: Nagraj swoje pozdrowienia
4: i wybierz piosenkę z dedykacją.
5: 22 602 0068.
6: Twój głos.
7: Twoja muzyka.
6: Moje Radio 24.
8: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
7: Rok, godzina.
8: Chodził tyle lat, a spadł
4: rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Mecklenburg i Pomorzu przednim partia AZD-u nie przekroczyła progu wyborczego i nie wejdzie do parlamentu kraju związkowego. Zwycięstwo odniosła partia AfD, zdobywając 38,2% głosów, a kolejne miejsca zajęły ugrupowania SPD, Lewica oraz Zieloni. Kanclerz Friedrich Merz uznał wynik swojej partii za katastrofę, a obserwatorzy wskazują na wyraźne osłabienie jego pozycji w strukturach DU. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych wręczył odznaczenia Polakom zasłużonym w dziedzinach takich jak duchowieństwo czy sport. Prezydent podkreślił wagę roli Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych dla relacji polsko-amerykańskich. W niedzielę prezydent wraz z małżonką uczestniczyli w mszy świętej w Nowym Jorku, a na poniedziałek zaplanowano kolejne spotkania z przedstawicielami państw i organizacji międzynarodowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na temperatury w granicach 11 do 13 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. Centrum kraju, Panin. W Warszawie również utrzymuje się sucho. Z kolei w Poznaniu oraz w Gorzowie odnotowano opady deszczu. W południowej części Polski, w okolicach Krakowa i Rzeszowa, termometry wskazują na 12 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze.

Jeśli przez ostatnie 2 miesiące twoja poranna trasa do pracy była całkiem przyjemna, mamy wiadomość. Właśnie się skończyło. Szkoły ruszyły, ulice znowu są pełne, a dojazd magicznym sposobem stał się dłuższy. Nie mamy wpływu na korki, ale możemy przynajmniej zadbać o to, czego słuchasz po drodze. Moje Radio 24. Dobrej drogi i spokojnego poranka.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między Połrusocin a węzłem Sparożyn, prowadzone są prace remontowe w kierunku Gdańska. Ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Dodatkowo na węźle Stanisław zamknięta jest łącznica zjazdowa z kierunku Łodzi nad Czep. Na drodze ekspresowej S12, na odcinku między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód, trwa remont nawierzchni, w związku z czym zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Piask. Na drodze krajowej Dwiga 27 w miejscowości Przewóz, w strefie kontroli granicznej, występuje zwężenie jezdni. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

jak już jedziemy do roboty rano, to bądźmy dla siebie uprzejmi. I ja wiem, że to jest trudne, że rano to się nie chce, że często się wstało tą lewą nogą. Ale mimo wszystko mały uśmiech od ciebie może spowodować całą lawinę uśmiechów na drodze, czego sobie i wam życzę.

No, wstajemy, wstajemy, pora się ruszyć, to moje Radio 24. Chciałem tylko pozwolić sobie na drobną sugestię. Otóż wydaje mi się, że świat przed pierwszą kawą i po niej to są dwie zupełnie różne planety. Najpierw zero energii i nic się nie chce, a potem jakoś z minuty na minutę troszkę bardziej i jakby bardziej wesoło. A u nas teraz kilka wesołych piosenek. Zostań z moje Radio 24.

Szczecinie temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W zachodniej części kraju, w okolicach Gorzowa i Poznania, występują opady deszczu. W centrum Polski, w Warszawie, panuje sucha pogoda przy temperaturze 11 stopni Celsjusza. Z kolei na południu, we Wrocławiu, Krakowie oraz w Rzeszowie, odnotowano dość silny wiatr przy temperaturze około 12 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Premier Norwegii Jonas Gahr Støre oświadczył, że ostrzeżenia Donalda Tuska dotyczące możliwych ataków Rosji na kraje wspierające Ukrainę powinny być traktowane poważnie. Premier Kanady Mark Carney wyraził poparcie dla stanowiska Norwegii i poinformował o współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz planach zwiększenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys potwierdził, że Litwa posiada te same informacje wywiadowcze, co inne państwa regionu i bierze czynny udział w skoordynowanej kampanii ostrzegającej Rosję. W Stanach Zjednoczonych trwa śledztwo w sprawie strzelaniny w Austin w stanie Teksas. Agent amerykańskiej służby imigracyjnej ICE postrzelił imigranta, którego stan jest obecnie ciężki. Ofiarą ataku padł obywatel Wenezueli w wieku 28 lat podczas procedury legalizacji pobytu. Śledztwo utrudniają protesty mieszkańców oraz brak szczegółowych informacji dotyczących przyczyn użycia broni. W związku z tym politycy domagają się przeprowadzenia niezależnego śledztwa, przypominając o innych kontrowersyjnych przypadkach użycia broni przez służby imigracyjne. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centrum Polski, w Warszawie, panuje sucha pogoda i temperatura 11 stopni Celsjusza. Natomiast w Poznaniu występuje lekki deszcz. Na południu oraz południowym zachodzie, w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, termometry wskazują od 11 do 12 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Gorzowie odnotowano 12 stopni Celsjusza oraz opady deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

Moje Radio 24, minęła godzina 8. Wstajemy, a niektórzy to już pewnie siedzą w samochodzie i modlą się o to, żeby nie było w korka, o ile w nim nie stoicie właśnie. Jeśli stoicie, dajcie głośniej.

Paweł Kukiz śpiewał Miasto budzi się. No i bardzo fajnie, czasami naprawdę bardzo fajnie patrzeć, jak miasto i okolica budzi się do życia i wstaje słońce. Dobrego dnia.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Warlubie a węzłem Nowe Marzy w kierunku Łodzi trwają prace remontowe. Ruch odbywa się jednym pasem. Na drodze ekspresowej S3 w miejscowości Zawada trwa remont wiaduktu nad drogą, co powoduje zajęcie lewych pasów ruchu na drodze dwujezdniowej. Na drodze krajowej DK27 w okolicach przewozu występuje zwężenie jezdni. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. Do widzenia.

Wrzesień oznacza powrót do normalnego rytmu. Szkoła, praca, obowiązki, kalendarze znowu zaczynają się zapełniać i nagle okazuje się, że wakacyjne zrobię to później właśnie zmieniło się w trzeba zrobić to dzisiaj. Ale wszystko po kolei. Najpierw poranek, dobra kawa, dobra muzyka. Resztą zajmiemy się później. To jest moje Radio 24.

Ciekawe, czy jak się wypija dziennie 4 kawy, to jeszcze jest tylko taki nieszkodliwy nawyk, czy też może już regularny nałóg? No, bardzo to jest interesujące. Warto się nad tym zastanowić. No, a jaka jest prawda? Prawda leży gdzieś pewnie po środku. Ja się chyba zbadam, zrobię sobie test z internetu, czy to nałóg, czy to jeszcze nawyk. Ale jak wypiję kawę?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 11 do 12 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. W centrum Polski, w Warszawie, warunki są podobne. Natomiast w Poznaniu może wystąpić lekki deszcz. Południową część kraju, w tym Kraków i Rzeszów, nawiedza dość silny wiatr. Na zachodzie, w Gorzowie, spodziewamy się lekkich opadów przy temperaturze 12 stopni.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Mieszkańcy Szczecina oraz trzech powiatów województwa zachodniopomorskiego otrzymali alert RDZB w związku z akcją neutralizacji bomby lotniczej ważącej około 250 kg. Zablokowano autostradę A6 na odcinku Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Dąbie oraz fragmenty drogi krajowej nr 10. Kierowców poinformowano o możliwych utrudnieniach i zalecono zachowanie szczególnej ostrożności. Wyznaczono szczegółowe objazdy dla pojazdów poruszających się w rejonie neutralizacji niewybuchu, obejmujące kluczowe ulice Szczecina i okolic. W wiadomościach międzynarodowych informujemy o skutkach nocnych ataków na Zaporoże, które spowodowały rozległe pożary oraz zniszczenie dwóch wieżowców, placówki edukacyjnej i centrum handlowego. Jedna osoba odniosła rany. W wyniku ataku w obwodzie kijowskim śmierć poniosły 4 osoby, w tym matka i dwoje jej 3-letnich dzieci, a w Sumach po rosyjskim ostrzale zginęła jedna osoba. Działania z minionego weekendu obejmowały również ataki dronów na Moskwę, co doprowadziło do pożaru w budynku mieszkalnym, ewakuacji 400 osób i uszkodzenia rafinerii. Od soboty rosyjska obrona zestrzeliła ponad 1600 dronów. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 11 do 12 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. W centrum Polski, w Warszawie, warunki są podobne. Natomiast w Poznaniu może wystąpić lekki deszcz. Południową część kraju, w tym Kraków i Rzeszów, nawiedza dość silny wiatr. Na zachodzie, w Gorzowie, spodziewamy się lekkich opadów przy temperaturze 12 stopni.

Tu moje Radio 24, minęła dziewiąta, jest poniedziałek, na szczęście albo na nieszczęście. Oby ten poniedziałek nie był taki, jak pokazywali w jednym ze

Mam taką propozycję. Wstań rano i sprawdź, czy mięśnie twojej twarzy jeszcze działają. Spróbuj się uśmiechnąć do samego siebie, do lustra. Mnie pomaga, serdecznie polecam.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe w kierunku Wrocławia, utrudnienia spowodowane są wymianą barier ochronnych. Zajęty jest pas awaryjny, a prędkość ruchu ograniczono do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S1 w kierunku Żywiec lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub prawy bądź lewy pas ruchu. Na drodze krajowej DOK-11, na odcinku Rogoźno, Garbatka, uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym powodują ograniczenie prędkości oraz konieczność zatrzymania się przed znakiem stop. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Czasami zabiegany poranek potrafi skończyć się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Anglicy nawet na to mówią i Amerykanie brunch. Po polsku to nie wiem, obiadokolacja jest, śniadanie, obiad. Nie spotkałem się szczerze, chociaż mi się zdarza. O śniadaniu warto pamiętać.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnych regionach, w tym w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 12 stopni, a opady są intensywne i często towarzyszy im silniejszy wiatr. Na południu oraz wschodniej części kraju, w okolicach Krakowa i Rzeszowa, temperatura oscyluje między 11 a 12 stopniami Celsjusza, gdzie również notujemy gęste opady deszczu.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Twój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny na antenie Moje Radio 2.4. Jesień w Polsce staje się coraz bardziej odczuwalna. Choć pogoda jest obecnie przeplatana deszczem, w niektórych regionach kraju można jeszcze poczuć ostatnie powiewy lata, gdzie odnotowano temperatury sięgające 25 stopni Celsjusza. Eksperci ostrzegają jednak przed wyraźnym spadkiem temperatury odczuwalnej oraz wpływem zjawisk takich jak Super El Niño i wir polarny, które mogą przynieść nietypową zimę. W wiadomościach międzynarodowych. W pobliżu Singapuru doszło do kolizji morskiej. Masowiec o nazwie First Margot uderzył w chiński kuter rybacki Luching Yuanyu 108. Nagrania z mediów społecznościowych, zweryfikowane przez BATC Weryfy, pokazują moment zderzenia większego statku z mniejszą jednostką, co spowodowało silne przechylenie kutra i zalanie jego pokładu wodą. Przyczyny zdarzenia są obecnie nieznane, jednak wstępne informacje wskazują, że chiński statek pozostał na powierzchni wody i dotarł do nabrzeża. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy i zachodzie, w okolicach Gdańska, Szczecina i Gorza, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, deszcz pada intensywnie, a wiatr wieje dość mocno. W Warszawie i Suwałkach odnotowujemy temperaturę 12 stopni Celsjusza przy silnych opadach. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1018 hektopaskali.

Słuchasz nas w pracy? Pokaż nam swoje stanowisko dowodzenia. Wrzuć fotkę, oznacz nas na Instagramie. A my pozdrowimy Cię na antenie. Moje Radio 24. Jesteśmy w kontakcie.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka. I guess for now you've got the last laugh.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie, a potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można. Muzyka.

0: Hemelia Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

czekało się z palcem na przycisku rekord, żeby nagrać ulubiony numer. Dziś wystarczy, że wybierzesz 22 602 0068. Nagraj się, powiedz, kogo chcesz pozdrowić i jaką piosenkę mamy dorzucić do twojej kawy. Czekamy pod 22 602 0068. Moje Radio 24. Gramy dla ciebie.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Niech twoi znajomi wreszcie usłyszą cię tam, gdzie cię nie wyciszą. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz, co ci leży na sercu albo na wątrobie.

Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

pomóc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Niech ta cisza nas o...
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
3: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Po przeliczeniu ponad 94% głosów w wyborach do rosyjskiej Dumy, rządząca partia Jedna Rosja uzyskała blisko 58% poparcia. Do niższej izby parlamentu wejdą również przedstawiciele Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji oraz Nowi Ludzie. Sytuacja ta budzi kontrowersje, ponieważ do głosowania nie dopuszczono partii opozycyjnych. Proces wyborczy został skrytykowany przez państwa zachodnie oraz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako naruszenie prawa międzynarodowego ze względu na uwzględnienie głosów oddanych na terenach okupowanych przez Rosję, na Ukrainie oraz w innych regionach nieuznawanych przez społeczność międzynarodową. W innym doniesieniu Rosja planuje rozbudowę fabryki firmy Rosatom w obwodzie tatarskim w celu zwiększenia produkcji włókna węglowego wykorzystywanego do budowy dronów militarnych. Według ekspertów powiększenie mocy produkcyjnych umożliwi Rosji wytwarzanie nawet 28 tysięcy uzbrojonych dronów rocznie, co stanowi wzrost o 78%. Eksperci wskazują, że rozszerzenie produkcji włókna węglowego w Rosji może stanowić istotne wyzwanie dla bezpieczeństwa państw europejskich w perspektywie długoterminowej, nie tylko dla Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W zachodniej i centralnej części kraju, w tym w Poznaniu i Gorzowie, odnotowujemy 13 stopni Celsjusza. Na południu oraz wschodnim pasie kraju, w Krakowie i Rzeszowie, występuje intensywny deszcz przy temperaturze 12 stopni Celsjusza i silniejszym wietrze. W Warszawie oraz Suwałkach temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Szefowie obrony 32 państw NATO, w tym generał Wiesław Kuła, spotkali się w Kopenhadze podczas konferencji Komitetu Wojskowego. Podczas obrad omawiano kwestie wzmacniania odstraszania, budowy zdolności militarnych, rozwoju nowych technologii oraz udzielanego wsparcia dla Ukrainy. Rozmowy dwustronne koncentrowały się na integracji systemów obronnych i współpracy międzynarodowej. Podkreślono przy tym, że doświadczenia wojenne Ukrainy stanowią istotne źródło wniosków dla transformacji sił NATO. Władze w Stanach Zjednoczonych prowadzą śledztwo dotyczące nieprawidłowego przekierowania tajnych podzespołów myśliwców F-35 do Hongkongu. Uszkodzone elementy, w tym osłony kokpitów wykonane z zaawansowanych materiałów, zamiast trafić do Stanów Zjednoczonych, zostały przejęte podczas transportu przez Pacyfik i skierowane do Hongkongu. Amerykańskie i australijskie instytucje wydały oficjalne oświadczenia oraz współpracują w celu odzyskania części i wdrożenia nowych procedur bezpieczeństwa. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W zachodniej części kraju, w okolicach Poznania i Gorzawa, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym w Warszawie, Krakowie oraz na wschodzie Polski, występuje intensywny deszcz, a temperatura oscyluje między 12 a 13 stopniem Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1019 hektopaskali.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz bij.

0: Najważniejsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały. Zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Minister pracy Tajwanu, Hung San Han, odwiedzi Nankin w Chinach jako uczestnik spotkania ministerialnego APEC. Jest to pierwsza taka wizyta od objęcia urzędu przez prezydenta Williama Lai Xingte w 2024 roku. Podczas zaplanowanych rozmów minister ma poruszać tematykę zatrudnienia, szkolenia zawodowego, zabezpieczenia społecznego oraz wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Analitycy zaznaczają jednak, że udział przedstawiciela Tajwanu w tym wydarzeniu nie oznacza wznowienia oficjalnego dialogu między Tajpej a Pekinem, ponieważ obie strony utrzymują rozbieżne stanowiska dotyczące interpretacji obecności Tajwanu w strukturach APEC. Sytuacja na Ukrainie pozostaje krytyczna po rosyjskich atakach, które w nocy i wieczorem objęły 10 obwodów kraju. Wołodymyr Zełenski wezwał do zwiększenia presji na Rosję oraz podjęcia działań dyplomatycznych. W obwodzie kijowskim alarmy powietrzne trwały nieprzerwanie przez całą noc i dzień, podczas gdy działania sił rosyjskich doprowadziły do uszkodzenia licznych budynków i infrastruktury. W wyniku ataków zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Rosyjskie uderzenia objęły również obwody odeski, charkowski, zaporoski, sumski i chersoński, gdzie odnotowano rannych oraz zniszczenia w budynkach mieszkalnych i magazynach. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu przy temperaturach od 12 do 16 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, opadom towarzyszy dość silny wiatr. W centralnej części Polski oraz na zachodzie termometry wskazują od 13 do 15 stopni Celsjusza. Na południu i wschodnim pasie kraju, w tym w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, mamy do czynienia z intensywnymi opadami przy temperaturze między 12 a 14 stopniami Celsjusza. W Warszawie również pada, gdzie termometry wskazują 12 stopni Celsjusza.

Minęła 13, czas rozpocząć pozdrowienia i dedykacje, jak to się staromodnie mówiło, w moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068. Śmiało dzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia lub cokolwiek, co tam macie do powiedzenia. Możecie także wybrać sobie piosenkę. Maciek Chorzowski, zapraszam do 16.

Codziennie od 22 nie gadamy, tylko gramy. I to gramy mocno. Rok, godzina. Zapraszam serdecznie. My nie gadamy, gadał będzie trochę chyba Skiba, tylko jeśli już, no bo on właściwie to nie śpiewał, tylko gadał. Co i Kazikowi się zdarzało. I Big Cyca, i Kult usłyszycie na pewno. Zapraszam na 22.

0: swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Korporacza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Deadline się zbliża, motywacja się oddala. Klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

0: and I'll write your name.
1: Masz kogoś, o kim właśnie myślisz? Zrób mu radiową niespodziankę. Zadzwoń 22 602 0068 i nagraj dedykację. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Ale raporty, a zrób sobie wreszcie przerwę od Excela. Zadzwoń 22 602 0068 i wrzuć na antenę coś, co postawi całe biuro na nogi. Wybierz numer, wybierz kawałek, a my go gramy szybciej, niż dostaniesz feedback z góry. 22 602 0068.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa wprowadziła nowe ograniczenia w 5-kilometrowej strefie przygranicznej z Estonią, tworząc obszar ścisłej kontroli. W odpowiedzi na działania Rosji, rząd estoński przygotowuje się na możliwość szybkiego zamknięcia przejść granicznych. Ograniczenia po rosyjskiej stronie obejmują zakaz poruszania się po zmroku, korzystania z łodzi, dostępu do brzegów rzeki oraz noszenia broni palnej przez cywilów. W kolejnych komunikatach minister Zbigniew Błaszczak ponownie zabrał głos w kwestii obrony państw bałtyckich, podkreślając konieczność zachowania realistycznych oczekiwań i braku złudzeń. Z informacji meteorologicznych wynika, że w poniedziałek spodziewane są opady śniegu. Ponadto wskazano więcej niż jedno miejsce wymagające uwagi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju, w tym w Poznaniu i Warszawie, notujemy intensywne opady oraz silny wiatr przy temperaturze około 14-16 stopni Celsjusza. Na południu Polski warunki są chłodniejsze. W Krakowie termometr pokazuje 11 stopni, a w Rzeszowie 13 stopni przy bardzo intensywnych opadach. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Chwilkę po drugiej po południu cały czas zbieramy Wasze pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać to, co się ma do powiedzenia, dołożyć do tego piosenkę, a ja postaram się ją szybciutko znaleźć i pojawi się ona na naszej antenie.

Codziennie od 7 do 9 po południu zawieramy Was w muzyczną oraz słowną podróż nad Mazowszem. Małe miejscowości, te trochę większe i całkiem spore miasta. Z perspektywy drona, z historią, z ciekawostkami, z legendami. Włącz, posłuchaj, zostań z nami.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe pytanie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jednak jakoś się składa.

Słuchasz moje Radio 24. Delikatnie przypomnę, że możesz sprawić komuś bliskiemu małą przyjemność w kilkanaście sekund. Zadzwoń 22 602 0068 i nagraj pozdrowienia. Wybierz też twoją piosenkę. Resztę zostaw nam. 22 602 0068.

0: życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Prawie 24, mamy tysiące piosenek, ale brakuje nam tej jednej, twojej. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz nam, co mamy wyciągnąć z archiwum. Dodaj kilka słów od siebie, a my złożymy to w całość. Czekamy. 22 602 0068.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa wprowadziła nowe ograniczenia w 5-kilometrowej strefie przygranicznej z Estonią, tworząc obszar ścisłej kontroli. W odpowiedzi na działania Rosji, rząd estoński przygotowuje się na możliwość szybkiego zamknięcia przejść granicznych. Ograniczenia po rosyjskiej stronie obejmują zakaz poruszania się po zmroku, korzystania z łodzi, dostępu do brzegów rzeki oraz noszenia broni palnej przez cywilu. W kolejnych komunikatach minister Zbigniew Błaszczak ponownie zabrał głos w kwestii obrony państw bałtyckich, podkreślając konieczność zachowania realistycznych oczekiwań i braku złudzeń. Z informacji meteorologicznych wynika, że w poniedziałek spodziewane są opady śniegu. Ponadto wskazano więcej niż jedno miejsce wymagające uwagi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnych regionach Panin, Poznaniu oraz Gorzów termometry wskazują 15 stopni. Warszawa i Suwałki mają odpowiednio 13 i 15 stopni Celsjusza. Na południu Polski panuje chłodniejsza aura. W Krakowie jest 11 stopni, a w Rzeszowie 12. W większości miast, w tym we Wrocławiu, występuje intensywny deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: To wiem.
1: Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze: młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się...

Twój głos i Twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

Jeśli ktoś mówi, że cisza jest złotem, to chyba nie słyszał dobrego radia. Zrób głośniej. To jest moje Radio 24.

od 11 do 12 w moje Radio 24 gramy naprawdę mega stadionowe hity. Choć nie tylko. Najwięksi artyści popu i rocka z całego świata. Włącz koniecznie o 11.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Stany Zjednoczone nie przyznały wiz części członków delegacji prezydenta Iranu, w tym zespołowi komunikacyjnemu, co zostało ocenione przez Teheran jako krok bezprecedensowy. Prezydent Masud Pezeszkian ma pojawić się na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, a jego delegację objęły ograniczenia dotyczące pobytu oraz zakaz zakupu określonych produktów. Do składu delegacji należy także minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, który przez Katar skierował do Stanów Zjednoczonych warunki związane z otwarciem cieśniny Ormuz, na której szlaku Iran ogranicza ruch od początku wojny. W zachodniopomorskim lesie znaleziono niewybuch, który został unieszkodliwiony przez saperów. Mowa o niemieckiej bombie z D-50 z czasów II wojny światowej. Detonacja wymusiła zamknięcie odcinka autostrady A6 i wprowadzenie środków ostrożności dla okolicznych mieszkańców oraz podróżnych. W przypadku natknięcia się na podejrzany przedmiot w lesie należy oznaczyć miejsce, oddalić się na bezpieczną odległość i powiadomić służby pod numerem alarmowym 112 lub na najbliższym posterunku policji. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach kraju aktualnie odnotowujemy opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W zachodniej Polsce, w okolicach Poznania i Gorzowa, termometry wskazują od 16 do 17 stopni. W centralnej części kraju oraz na południu, w tym w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, temperatura spada do 13 i 15 stopni Celsjusza, a opady są intensywne.

No i zrobiła się czwarta. Ci, którzy są w pracy jeszcze przez godzinkę, no to ci mają fajnie. Tych z drugiej zmiany pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że towarzyszyć wam będzie moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy w kierunku Łodzi trwają prace remontowe. Ruch odbywa się jednym pasem w stronę Łodzi oraz dwoma pasami w kierunku Gdańska. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Choroszcz porosły występują utrudnienia związane z budową trasy S19. Droga jest zwężona do jednej jezdni. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Na drodze krajowej DK26 w okolicach przejścia granicznego Krajnik Dolny. Z chwyt mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Pamiętaj o piciu wody. Serio. Tyle razy nam to mówili, że aż boli. Ale podobnie jak nie pijesz, to mózg działa na pół gwizdka. A ja bym chciał, żeby mój dzisiaj chociaż trochę pochodził, więc pijmy wodę i słuchajmy radia.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czasem człowiek się zastanawia, czy robi wszystko dobrze, czy mógł inaczej, czy mógł lepiej, a potem leci ten jeden kawałek i nagle wszystko się prostuje. Nie dlatego, że zmienił rzeczywistość, dlatego, że zmienił nastawienie. O wasze nastawienie staramy się dbać w Moje Radio 24.

0: kościelowe. Piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

serwisie informacyjnym prezentujemy aktualne wiadomości. Misja polityczna w Stanach Zjednoczonych przyciąga uwagę opinii publicznej. Przedstawiciel polskiej dyplomacji, Nawrocki, udaje się do kraju, aby podjąć kluczowe rozmowy dotyczące Rady Pokoju. Jego głównym celem jest przekonanie afrykańskich przyjaciół do zaangażowania w działania tej struktury, która jest określana jako prywatne Narodów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W wiadomościach kościelnych papież zatwierdził istotny dekret dotyczący wizjonerki z Gietrzwałdu. Eksperci podkreślają wyjątkową wagę daty 20 września, kiedy to w kalendarzu Kościoła zbiegną się trzy ważne wydarzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy opady deszczu, przy czym w wielu regionach są one intensywne. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza, przy dość silnym wietrze. W centralnych regionach, w okolicach Poznania i Warszawy, termometry wskazują na 14 i 16 stopni Celsjusza, a deszcz pada bardzo intensywnie przy silnych podmuchach wiatru. Na południu i wschodzie kraju, w tym we Wrocławiu, Krakowie oraz Suwałkach, temperatury są niższe i oscylują w granicach 12 do 13 stopni Celsjusza. W tych obszarach opady również są intensywne, jednak siła wiatru jest znacznie mniejsza niż w pozostałych częściach kraju. Średnie ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali.

0: Jest chwilę po 17:00, wsiadamy za kółko i patrzymy prosto przed siebie, głównie na drogę. Warto czasami jednak wyłączyć coś, na co mówią tunnel vision, i rozejrzeć się dookoła. Wiosna, moi drodzy, idzie wiosna, nawet po 17:00. To jest moje Radio 24.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Jedzenie smakuje lepiej z dobrą muzyką. Serio. Nieważne, czy to szybki obiad, czy coś porządniejszego. Jeśli w tle leci coś dobrego, to nawet zwykły dzień robi się trochę bardziej jakby ludzki. Tak więc spróbuj już dziś. Zostaw radio włączone, a najlepiej zostaw włączone moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Opole, zachód do węzła Opole, południe w kierunku Wrocławia, występują utrudnienia spowodowane wymianą barier ochronnych. Zajęty jest pas awaryjny i obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze K1, na skrzyżowaniu z ulicą Spokojną w miejscowości Goczałkowice-Zdrój, wystąpiła awaria sygnalizacji świetlnej spowodowana brakiem zasilania. Utrudnienie potrwa od godziny 8 do 11. Prosimy o zachowanie ostrożności. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Radio 24.

Mazowsze ma swój urok i my ten urok odkrywamy specjalnie dla Was na antenie mojego Radia 24 codziennie od 19 do 21. Wznosimy się nad mazowieckie wsie i miasta, sprawdzamy, jaka tam kryje się historia oraz legendy, a czasami to zaskakujące. Włącz radio o 19.

No, bycie fit w wieku 35 plus to sztuka przetrwania. W wieku 40 plus to już jest survival. Tu jest walka o olimpijskie niemalże medale. Jeśli udało wam się dzisiaj nie zasnąć przed końcem wiadomości, to jesteście mistrzami. Doceniamy to, co mamy i lecimy z kolejną porcją hitów w Moje Radio 24.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sytuacja w miejscowości Oleskach na obwodzie chersońskim jest opisywana przez różne strony konfliktu jako krytyczna. Rzecznik Kremla informuje o poważnych problemach z dostawami żywności oraz leków, za co bezpośrednio obarcza odpowiedzialnością władze ukraińskie. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy podaje, że mieszkańcy miejscowości próbują przetrwać w warunkach braku prądu i gazu, zbierając resztki jedzenia. Relacje osób mających kontakt z Oleskami wskazują na katastrofalne warunki bytowe, brak opieki medycznej oraz niepokojącą obecność rosyjskich żołnierzy. W wiadomościach zagranicznych Karol Nawrocki podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych zaprzeczył doniesieniom medialnym o konieczności płacenia za spotkania z prezydentem. Rzecznik prezydenta oraz szef gabinetu zdementowali informacje o rzekomych opłatach. Minister Karol Rabenda zaznaczył, że zaproszenia na wydarzenie były kierowane do wielu firm bez dodatkowych wymogów finansowych, a decyzje o spotkaniach z prezydentem podejmuje on osobiście. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 17 stopni Celsjusza przy opadach deszczu i dość silnym wietrze. W centralnych regionach, w tym w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują wartości między 13 a 15 stopni Celsjusza. Towarzyszą im intensywne opady oraz umiarkowany lub silny wiatr. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, panują podobnie deszczowe warunki, przy czym w Rzeszowie odnotowano najniższą temperaturę, wynoszącą 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Odłóż telefon przed snem, żeby lepiej spać. Brzmi super, gdyby nie fakt, że wieczór to jest jedyny czas, kiedy ja mogę w spokoju sprawdzić wszystko, co przegapiłem w ciągu dnia. Trochę jak błędne koło, prawda? No ale przynajmniej muzyka jest dobra.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Opole Południe w kierunku Wrocławia. Trwają prace związane z wymianą barier ochronnych i zajęciem pasa awaryjnego. Prędkość na tym odcinku ograniczono do 110 km na godzinę. Kolejne utrudnienie występuje na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Ze względu na uszkodzenie płyty betonowej na jezdni południowej w kierunku Wrocławia, prędkość poruszania się ograniczono do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Wszyscy chcą produktywności, zwłaszcza w poniedziałek, ale nikt nie chce poniedziałku. A produktywności w poniedziałek to już zupełnie nikt nie chce. Dlatego dobrze mieć radio, które robi swoje i przynajmniej nie ma ludzi.

Codziennie po 11 wieczorem pora relaksu, ale nie do końca. Nie pora na usypianie, pora na pościelowe, czyli piosenki do kochania. Takie ulubione, ale też takie, które pozwolą wam się i poprzytulać, i pomyśleć, a może zrobić coś bardziej grzesznego? Zapraszam na 23.

Dzień dobry, serwis informacyjny Moje Radio 24. Analiza ustaleń serwisu Interia ujawnia wizerunkową katastrofę Konfederacji wynikającą z wewnętrznych sporów partii. Walki te doprowadziły do sytuacji, w której dwóch kandydatów zostało wykluczonych z głównej stawki w Krakowie. W doniesieniach dotyczących sytuacji na Ukrainie pojawiły się rozbieżne informacje na temat miejscowości Oleszki w obwodzie chersońskim. Rzecznik Kremlu wskazuje na działania władz ukraińskich jako przyczynę problemów z dostawami żywności oraz leków do tej miejscowości. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy informuje, że mieszkańcy są odcięci od prądu i gazu oraz borykają się w ekstremalnie trudnych warunkach życia. Relacje osób bezpośrednio kontaktujących się z Oleszkami potwierdzają katastrofalny stan opieki medycznej oraz obecność rosyjskich żołnierzy w rejonie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski notujemy obecnie opady deszczu oraz silny wiatr. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce, w Warszawie oraz Poznaniu, występują intensywne opady przy temperaturze od 12 do 15 stopni. Południowe regiony, w tym Kraków i Rzeszów, zmaga się z ulewami i silnym wiatrem, a termometry wskazują od 11 do 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 119 hektopaskali.

Minęła siódma po południu, zatem rozpoczynamy Mazowsze w całą godzinę. Cała godzina lotu nad mazowieckimi miejscowościami, małymi, dużymi. Posłuchaj i sprawdź, czy byliśmy już także u Ciebie.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Ma zawsze w dwie minuty. Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: proszę, w 2 minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze? W 2 minuty.

Słuchasz Moje Radio 24.

0: proszę, w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: proszę, w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, serwis informacyjny Moje Radio 24. Analiza ustaleń serwisu Interia ujawnia wizerunkową katastrofę Konfederacji wynikającą z wewnętrznych sporów partii. Walki te doprowadziły do sytuacji, w której dwóch kandydatów zostało wykluczonych z głównej stawki w Krakowie. W doniesieniach dotyczących sytuacji na Ukrainie pojawiły się rozbieżne informacje na temat miejscowości Oleszki w obwodzie chersońskim. Rzecznik Kremlu wskazuje na działania władz ukraińskich jako przyczynę problemów z dostawami żywności oraz leków do tej miejscowości. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy informuje, że mieszkańcy są odcięci od prądu i gazu oraz borykają się w ekstremalnie trudnych warunkach życia. Relacje osób bezpośrednio kontaktujących się z Oleszkami potwierdzają katastrofalny stan opieki medycznej oraz obecność rosyjskich żołnierzy w rejonie. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całej Polsce utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano 16 stopni Celsjusza przy umiarkowanym lub silnym wietrze. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Gorzawa, temperatura wynosi od 15 do 16 stopni Celsjusza. Stolica mierzy się z deszczem przy temperaturze 12 stopni Celsjusza. Z kolei na południu i wschodnim krańcu Polski, w Krakowie, Rzeszowie oraz Suwałkach, termometry wskazują wartości od 10 do 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1019 hektopaskali.

0: zawsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: check this out. Come on! Twoja muzyka.
1: Serdecznie pozdrawiam.
2: Moje radio 24.
1: Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyna.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale: ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni. To tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: gdzieś w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place, dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Moje Radio 24.
2: Słuchasz moje Radio 24, minęła 21.

0: staram powiedzieć, że historia jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja. Dzisiaj...

0: danej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja Z przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, sparte.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu mięty.

zatem u to nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.

0: Tu Wychymelia dziga, styrta jest podpalona i styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: To jest moje Radio 24.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

Yeah. Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Masowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.